0: Nsuo tuotu na wadamfo a wɔte ne nka bɛyɛ 10 years ni na wahyɛ aseɛ frɛfrɛ surprise li sɛ asɛ ɔdwene ho sɛ na ne kar no battery ne nsuo no afɔ na ma biribi aka nti
1: nopɛmoa
0: 10 years call na ɛba m sɛ anawo deɛ hɔn nie
1: 17 plates.